0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ti nosiš sjaj u život moj.